To NASA. Kto was wezwał? Wypieprzajcie z mojego domu. James Lee. Ten skurwiel Lee to totalny pojeb. Kable idą stąd. Zameldowany tu jest jakiś Julian. To ty? Nie mieszka tu żaden Julian. Ja jestem Julian, o co chodzi? Nie wiem, ktoś się pewnie włamał i podłączył. Nie moja wina. Corey i Trevor raz tu weszli ze śrubokrętami. Dino, dzwoń do centrali.

gramów trawy, a wy mi dacie kasę za wypadek. Potem się zwiniecie i zapomnimy o sprawie. Kurde, co robisz z satelitą? Płacę 10 baksów miesięcznie. Włącz mi sygnał. Szybki apel, zaraz ci wyłączę, nie drzyj się. Jak 10 minut nie zdejmiecie tych talerzy, będę musiał wezwać policję. Zdejmuj antenę, dopiero wyszedłem z pierdla, nie dzwoń po glinę. Dino, zdejmuj. Dino, do Parku Jurajskiego.

Z Ricky mnie najął, wiedziałem, że to przesrana sprawa. Kasa z opieki społecznej przychodziła na Trevora, Corey'ego, Corey'ego Trevora, Randy'ego Trevora. W banku mi doradzili, że powinnam sprzedać parking. Chyba czegoś nie rozumiem. Jak zacząłem robotę, było już za późno. Pilnowałem Ricka, żeby się w nic nie wpakował, póki nie wypuszczą Juliana, ale sprawy się wymknęły spod kontroli.